ento peti kanoro kawano ngwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chel kobiwani yini beda chakti kala chel kire giki en chocha chelo da pun mede kobiwani te karme nyualo dano kire kare ame dano weho kire lobo ni tungrotro ba yini nadai diyo chunywa yini nadai chunkedwa akadu